nie. Aha no bacem bi odon ba. Eto ne ba nie ma. Your best, your diablo,